0: Radio Antena Ljubljana.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: Sveže na anteni.
3: Olivia Rodrigo, Drop Dead.